0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
0: Kapris.
2: Hi everyone, it's Teddy Swims.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon.